0: Radio 1
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoj najljubši
0: Radio 1
3: Don't close your heart.